0: To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Od samého začiatku nezákonnej komplexnej invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 Európska únia podporuje Kyjev. Odsudzuje agresiu Moskvy, uvaľuje sankcie na zodpovedných a poskytuje finančnú a materiálnu podporu. Ak sa chcete dozvedieť viac, počúvajte ďalej.
2: Sláva Ukrajine!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soit pas les valeurs démocratiques.
3: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: Podľa misie OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine si ruská invázia na Ukrajine po takmer dvoch rokoch ku koncu roka 2023 vyžiadala viac ako 10 000 obetí z radov ukrajinských civilistov a bezmála 20 000 zranených. Vojna tiež vyústila do humanitárnej krízy, keďže tisíce Ukrajincov bolo vysídlených vnútri svojej krajiny alebo nútených utiec za jej hranice. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov očakáva, že v roku 2024 sa bude situácia čoraz viac blížiť k zdlhavej vojne, najmä vo východnej a južnej časti krajiny, kde sa ostreľovanie a útoky na infraštruktúru stali už bežnou súčasťou každodenného života. V najbližších mesiacoch bude takú či onakú formu humanitárnej pomoci potrebovať viac ako 14,5 milióna obyvateľov Ukrajiny. Očakáva sa tiež, že počet utečencov hľadajúcich ochranu v rôznych kútoch Európy sa ustáli na približne 6 miliónoch. Kým niektorí sa budú ďalej sťahovať do hostiteľských krajín, iní sa budú na Ukrajinu vracať. Vojna má ničivé dôsledky aj pre ukrajinské hospodárstvo. Iba v roku 2022 klesol hrubý domáci produkt Ukrajiny o 1/3. Výrazný nárast zaznamenala nezamestnanosť. V spoločnom dokumente z marca 2023, ktorý mapuje obdobie jedného roka po začiatku invázie, ukrajinská vláda, skupina Svetovej banky, Európska komisia a OSN stanovili súčasné náklady na rekonštrukciu a obnovu Ukrajiny na viac ako 380 miliárd eur. Ide len o odhady a pokus ilustrovať rozsah škôd spôsobených vojnou. Okrem obetí a ekonomických škôd má konflikt dlhodobý dosah aj na životné prostredie. Podľa ukrajinského ministerstva životného prostredia a prírodných zdrojov spôsobila ruská invázia od začiatku vojny do polovice júla 2023 škody na životnom prostredí vo výške zhruba 53 miliárd eur. Program OSN pre životné prostredie zdôraznil, že Ukrajina čelí viacerým výzvam, ktoré súvisia s chemickými látkami, muníciou, vojenskou technikou, prítomnosťou celého radu znečisťujúcich látok a poškodením mestských ako aj prírodných oblastí. Vojna ohrozuje aj poľnohospodársku produkciu na Ukrajine, ktorá má zásadný význam nielen pre hospodárstvo krajiny, ale aj pre globálnu potravinovú bezpečnosť. Vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom sú napäté od roku 2014 v dôsledku nezákonnej anexie Krymu zo strany Ruska, podpory separatistických skupín na východe Ukrajiny, dezinformačných kampaní a porušovania ľudských práv. Od momentu, ako Rusko 24. februára 2022 začalo komplexnú inváziu na Ukrajine, stojí Európska únia po jej boku. V rýchlom slede bolo prijatých 11 balíkov bezprecedentne prísnych sankcií, ktoré vyústili do súboru opatrení zameraných na kľúčové sektory ruskej ekonomiky a na politické elity. Sankcie boli prijaté aj voči Bielorusku a Iránu, keďže tie sa do vojny zapájajú tiež. Reálny dosah sankcií na ruskú ekonomiku je predmetom intenzívneho skúmania a diskusií. Napriek pochybnostiam sa analytici domnievajú, že sankcie už splnili tri dôležité ciele. Vyslali Kremľu jasný signál o jednote Západu, trvalo znehodnotili vojenské kapacity Ruska a dlhodobo brzdia jeho ekonomiku a energetický sektor. Väčšina odborníkov však varuje, že dosah sankcií nie je dostatočne závažný na to, aby to obmedzilo schopnosť Ruska viesť vojnu proti Ukrajine. Preto upozorňujú, že treba prijať ďalšie opatrenia zamerané na posilnenie sankcií. Podpora Ukrajiny a Ukrajincov zo strany Európskej únie sa nekončí uvalením sankcií na Rusko. Znamená totiž aj ekonomickú pomoc Kyjevu. Od začiatku vojny do konca roka 2023 predstavovala táto podpora spolu takmer 85 miliárd eur. Zahŕňa finančnú, humanitárnu, núdzovú rozpočtovú a vojenskú podporu zo strany Európskej únie, členských štátov a európskych finančných inštitúcií. Patria sem aj zdroje na pomoc členským štátom pri zaisťovaní potrieb Ukrajincov utekajúcich pred vojnou. 1. februára 2024 dosiahli vyjednávači parlamentu a rady dohodu o nástroji pre Ukrajinu, mimoriadnom balíku pomoci vo výške 50 miliárd eur. Ide o fond na podporu obnovy a modernizácie Ukrajiny do roku 2027. Dohoda tiež zahŕňa možnosť, že voči Rusku bude vyvodená plná zodpovednosť a krajina bude musieť zaplatiť za obrovské škody spôsobené konfliktom. Predsednička komisie Ursula von der Leyenová bezprostredne po osobitnom zasadnutí Európskej rady uviedla.
3: The European Council reconfirmed Europe's unwavering commitment to stand with Ukraine.
1: Európska rada znovu potvrdila neochvejné odhodlanie Európy stáť po boku Ukrajiny. Všetci vieme, že Ukrajina bojuje aj za nás. Preto jej poskytneme potrebnú finančnú podporu i predvídateľnosť, ktorú si zaslúži. Týchto 50 miliárd eur na 4 roky je tiež veľmi jasným signálom pre Putina.
3: These 50 billion euros for 4 years also send a very strong message to Putin.
1: Predseda Európskej rady Charles Michel na 1. februárovej plenárnej schôdzi v roku 2024 zdôraznil, že 27 členských štátov prijalo toto rozhodnutie jednomyselne a v rámci európskeho rozpočtu. Od nezákonnej ruskej anexie Krymu a Sevastopola v roku 2014 je Európsky parlament hlasným zástancom prísnych sankcií. Odsudzuje agresiu Ruska voči Ukrajine a požaduje rozsiahlejšie a lepšie vynútené sankcie, ako aj konfiškáciu ruského majetku, ktorý Európska únia zmrazila s cieľom použiť ho na obnovu Ukrajiny. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová prejavila v apríli 2022 podporu únie voči Ukrajine tým, že bola prvým vysokým predstaviteľom únie, ktorý navštívil Kyjev od začiatku ruskej invázie. Neskôr, 2 roky po začiatku vojny, v Štrasburgu vyhlásila.
3: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kyiv.
1: Niekoľko týždňov po začiatku invázie som v mene poslancov Európskeho parlamentu vystúpila v Kyjeve na pôde Verchovnej rady a po boku prezidenta Zelenského. V mene nás všetkých som prislúbila, že budeme stáť po boku Ukrajiny a jej ľudu tak dlho, ako to bude potrebné. Počas uplynulých 2 rokov Európa tento sľub splnila a hodláme v tom aj pokračovať. Naša politická, hospodárska, vojenská, finančná, humanitárna a diplomatická podpora je naďalej neochvejná.
3: Financial, humanitarian and diplomatic support has remained steadfast.
1: Európsky parlament podporuje aj úsilie Ukrajiny stať sa kandidátskou krajinou Európskej únie. Europoslanci vyzvali členské štáty na začatie prístupových rokovaní, k čomu napokon došlo v decembri 2023. Celý tento proces bude trvať určitý čas, keďže okrem presunu právnych predpisov únie do vnútroštátnej legislatívy si vyžaduje aj spoločenské zmeny v krajine. Cesta k pristúpeniu krajiny do Európskej únie je však otvorená. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
5: Якщо ви молодий автор, виконавець, кінематографіст чи письменник, цей подкаст для вас. Цікавитеся, як Європейський Союз може допомогти вам реалізувати творчу ідею? Тоді слухайте наш подкаст про креативну Європу. Ця програма Європейського Союзу має на меті сприяти розвитку творчості. З бюджетом у майже 2,5 мільярди євро «Креативна Європа» ставить за мету захищати, розвивати і популяризувати культурне розмаїття і спадщину Європи. Вона допомагає культурній і креативній галузям, зокрема аудіовізуальній, відновлюватися після кризи COVID-19 і ставати більш інклюзивними, цифровізованими та екологічними. Неважливо, художник ви у Парижі, композитор у Каунасі чи хореограф у Копенгагені, програма «Креативна Європа» створена для вас. Тож, як саме вона влаштована? Креативна Європа складається з трьох основних підпрограм – медіа, культура і міжсекторальна співпраця. Розберімо кожну окремо. Почнімо з підпрограми медіа. Вона надає поетапну підтримку європейському кіно та аудіовізуальному секторам. У попередні роки, наприклад, програма профінансувала нарощування потенціалу і організувала навчання для аудіовізуальних фахівців на семінарах Film Spring Open у Кракові. Також програма підтримала кілька кінофестивалів, як от Міжнародний кінофестиваль «Інді Лісбоа» і Міжнародний фестиваль документального кіно «Сінедок» у Тбілісі. Підпрограма «Медіа» просуває проєкти з європейським виміром задля сприяння міжнародній співпраці, мобільності та розширення на ринки за межами національних кордонів. Крім того, програма акцентує увагу на використанні нових технологій та ініціатив, спрямованих на підвищення екологічності аудіовізуальних індустрій Європи. Якщо ви вивчаєте кіномистецтво, розробляєте ігри чи пишете сценарії, підпрограма «Медіа» може допомогти вашим історіям охопити більшу аудиторію в навіть більшій кількості місць. Підпрограма «Медіа» далі розгалужується на 4 кластери фінансування – підтримка контенту, бізнесу, аудиторії та політики. Кластер контенту фокусується на діях, які сприяють транскордонній співпраці між продюсерами та авторами контенту. Він також заохочує до інновацій в контенті, бізнес-моделях і технологіях. Підтримує спільні виробництва та розробку низки проєктів, що охоплюють телевізійні та онлайн-передачі, відеоігри та імерсивний досвід. Кластер бізнесу просуває інновації для бізнесу, розвиток талантів і збільшення потенціалу в аудіовізуальній індустрії Європи. Підтримувані цим кластером ініціативи мають на меті сприяти підвищенню кваліфікації і обміну знаннями, необхідними для виходу індустрії за межі національних кордонів. Щороку в рамах цього кластеру 2400 фахівців проходять навчальні тренінги, які значною мірою зосереджені на наставництві, а також цифрових та екологічних навичках. Водночас підпрограма «Медіа» щороку спонсорує дистрибуцію понад 300 аудіовізуальних творів за межами країн їхнього походження. Третій кластер «Аудиторія» займається підтримкою інноваційних методів взаємодії з глядачами, особливо молоддю. За часів кризи COVID-19 відбувся помітний перехід від кінотеатрів до цифрових платформ. Кластер «Аудиторія» допомагає аудіовізуальній індустрії використовувати можливості, які пропонує цифровий перехід. Метою є збільшити аудиторію на офлайн-заходах і низці онлайн-платформ, а також вчасно реагувати на зміну глядацьких звичок. Кластер охоплює ініціативи, що стосуються кіноосвіти, субтитрування культурного контенту та мережі європейських кінотеатрів. І нарешті кластер «Політика».

0: L'Unione Europea conta 24 lingue ufficiali, ma in tutta Europa si parlano anche circa 60 lingue regionali e minoritarie. Vi è anche un'ampia varietà di lingue dei segni, utilizzate da mezzo milione di persone. Lingue ereditarie, ad esempio il greco antico e il latino, o l'esperanto, una lingua internazionale pianificata a tavolino e creata in Europa. Purtroppo molte lingue regionali e minoritarie, così come le lingue parlate in alcuni piccoli stati, sono a rischio di estinzione, a causa della dominanza dell'inglese e di altre lingue maggioritarie, con un alto numero di parlanti madrelingua e di studenti. E questo rischio aumenta con l'uso delle tecnologie digitali. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Questa puntata tratta della sopravvivenza digitale delle lingue meno diffuse. I giovani comunicano e cercano informazioni principalmente via internet. Se i contenuti online sono disponibili solo nelle lingue dominanti, le lingue meno diffuse potrebbero estinguersi digitalmente. La tecnologia digitale non significa però una condanna a morte. L'istruzione e l'apprendimento linguistico online, nonché le tecnologie linguistiche, possono dare nuova vita alle lingue a rischio di estinzione. Il diritto dell'Unione garantisce il rispetto delle diversità regionali e nazionali e quindi anche della ricca diversità linguistica europea. Le lingue regionali e minoritarie europee devono essere protette, dato che l'Europa è uno dei continenti con il più basso livello di diversità linguistica. La popolazione europea rappresenta il 7% di quella mondiale, ma parla solo il 3% delle circa 6.000 lingue esistenti. Gli stati centro-orientali dell'Unione presentano un più alto numero di lingue regionali e minoritarie, 18 in Romania, 17 in Polonia e 16 in Croazia. Nella maggior parte di questi paesi dell'Unione Europea, le lingue regionali minoritarie sono le lingue ufficiali dei paesi confinanti. Questo succede ad esempio in Polonia e in Cechia, dove il tedesco viene parlato come lingua minoritaria, oppure in Slovacchia e Romania, dove l'ungherese è parlato da un gruppo minoritario. Le lingue regionali minoritarie non statali tendono però ad essere dominanti in altre parti dell'Unione. In Europa si parlano anche la lingua Rom e l'Yiddish, lingue non territoriali diffuse in varie parti del mondo. Nel 1992 il Consiglio d'Europa ha adottato la Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie per proteggere il ricco patrimonio linguistico europeo, in particolare le sue lingue regionali e minoritarie tradizionali. Alcune di queste sono a rischio di estinzione se non si adottano misure per proteggerle e promuoverne l'uso. Finora la carta è stata firmata e ratificata da 16 Stati membri dell'Unione Europea su 27. Molte di queste lingue rischiano di estinguersi o sono comunque vulnerabili. Ad esempio, l'Atlante delle lingue in pericolo dell'UNESCO identifica 31 lingue a rischio in Italia, 4 delle quali sono fortemente in pericolo. Una situazione simile si osserva anche in Francia, dove ci sono 26 lingue a rischio, metà delle quali classificate come gravemente a rischio. Alcuni importanti fattori che influenzano la possibilità di una lingua di continuare a essere parlata sono la sua trasmissione tra generazioni, il numero assoluto di parlanti e la loro proporzione rispetto alla popolazione totale. Un uso che da universale diventa occasionale, ad esempio in rituali e cerimonie, e la disponibilità di materiale per l'apprendimento. Anche la crescente diffusione delle tecnologie digitali potrebbe avere un impatto sulla trasmissione e sul numero di parlanti a seconda della presenza digitale di una data lingua. Una raccomandazione dell'UNESCO del 2003 per la promozione del multilinguismo online invita allo sviluppo di contenuti multilingue e all'uso di lingue regionali e minoritarie sulle reti digitali. Ciò contribuirebbe a promuovere un accesso alle informazioni universale, equo e a un prezzo abbordabile e a preservare la diversità linguistica e culturale. Internet può svolgere un ruolo essenziale per la promozione delle lingue regionali e minoritarie, ma per le lingue meno diffuse si tratta di una sfida particolare. È urgente che i mezzi di comunicazione si rivolgano ai giovani che parlano lingue meno diffuse, poiché la maggior parte dei media usa le lingue dominanti. I parlanti delle lingue regionali e minoritarie tendono a utilizzare la loro lingua madre in situazioni meno formali, ad esempio su WhatsApp e Facebook. In termini di utilizzo, un fattore importante è rappresentato dalla percezione di una lingua regionale o minoritaria da parte dei suoi parlanti e dalla sua comunità. La maggior parte degli strumenti linguistici tecnologici, quali i correttori ortografici, sono attualmente sviluppati in paesi che parlano inglese e si concentrano sulle lingue internazionali dominanti. Il divario tra queste e le lingue regionali e minoritarie in ambiente digitale è enorme e si allarga sempre di più, poiché Internet è il primo strumento di comunicazione e la prima fonte di conoscenza per i giovani. Molte lingue europee rischiano l'estinzione digitale se non vi è una tecnologia linguistica sufficiente a sostenerle, il che è vero per la maggioranza delle lingue europee. Eppure la tecnologia dell'informazione e della comunicazione può portare dei vantaggi, poiché le tecnologie linguistiche e la gestione informatica dei dati possono offrire soluzioni per l'apprendimento linguistico e la traduzione. Per colmare questa lacuna occorre sviluppare tecnologie linguistiche per tutte le lingue europee, in particolare per le lingue regionali e minoritarie, per quelle lingue che dipendono dalla tradizione orale e per le lingue meno diffuse. Tra queste vi sono anche alcune lingue ufficiali come il lussemburghese, il maltese, l'irlandese e l'estone. I dati necessari a sviluppare tecnologie del linguaggio umano, quali la traduzione automatica e le risorse del riconoscimento vocale per queste lingue, sono attualmente scarsi o limitati. Nel 2018 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'uguaglianza delle lingue nell'era digitale. La risoluzione riconosce che il mosaico di lingue dell'Unione rappresenta una sfida per il mercato unico digitale multilingue. Il sempre maggior divario digitale tra lingue ampiamente utilizzate e lingue meno diffuse porta a disparità in termini di accesso alle informazioni per alcune fasce della popolazione, ad esempio persone poco qualificate, anziani, persone a basso reddito e persone provenienti da ambienti svantaggiati. La risoluzione invita la Commissione europea a creare un centro per la diversità linguistica e a definire risorse linguistiche minime per tutte le lingue europee. Sottolinea inoltre la necessità di un piano di azione per la promozione della diversità linguistica e per superare le barriere linguistiche nell'era digitale. Per far fronte a queste sfide, la Commissione sostiene progetti di ricerca e innovazione attraverso finanziamenti provenienti dal programma di ricerca Orizzonte 2020, dal meccanismo per collegare l'Europa e dal programma Erasmus+. Tra questi progetti ci sono la rete di coordinamento delle risorse linguistiche europee e il progetto per la diversità linguistica digitale. L'obiettivo è migliorare la tecnologia linguistica e la presenza digitale delle lingue meno diffuse, ad esempio il basco e il bretone. I risultati della ricerca indicano che lo sviluppo digitale di lingue meno diffuse deve partire dalle comunità linguistiche, senza fare affidamento sull'industria tecnologica che non è interessata a lingue minori e complesse. Nel prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, la tecnologia linguistica continuerà a ricevere finanziamenti dal programma Europa Digitale. Il prossimo programma di ricerca Orizzonte Europa con il pilastro Umanità Digitali e Tecnologie del Linguaggio sosterrà la tutela delle lingue raccogliendo risorse e strumenti a favore delle lingue in pericolo. Obiettivo: salvaguardare la maggior parte delle lingue europee che sono a rischio di estinzione nel mondo digitale. Il programma di ricerca Internet di prossima generazione aiuterà la ricerca sul futuro delle lingue nell'universo digitale. La diversità linguistica fa parte del nostro patrimonio e l'Unione Europea vuole proteggerla. Questa trasmissione è presentata dal Parlamento Europeo. Potete trovare maggiori informazioni alla pagina Think Tank sul sito del Parlamento.
1: Početkom listopada 2024. Europski parlament objavio je rezultate prvog istraživanja Eurobarometra nakon lipanjskih europskih izbora. Glavni je zaključak da građane Unije najviše zabrinjavaju troškovi života i gospodarska situacija. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate postizbornog istraživanja Eurobarometra. Rast cijena, troškovi života i gospodarska situacija glavne su teme koje su motivirale više od 40% građana Unije da glasaju na europskim izborima 2024. Trećina njih rekla je da su na birališta izašli zbog stanja u svijetu, dok ih je još približno toliko kao razlog navelo obranu demokracije i vladavine prava. Usto su spominjali migracije, okoliš i klimatske promjene te sigurnost i obranu Europske unije. Dvije trećine ispitanika optimistično je kad je riječ o budućnosti Unije, a na članstvo u Uniji gleda se pozitivno. Čak 70% ispitanika reklo je da je njihova zemlja imala koristi od članstva. Ta je brojka već godinama stabilna. Evo koja su četiri razloga najčešće navodili. Na prvom je mjestu povećana suradnja država članica. Nakon toga istaknuli su da Unija pomaže u održavanju mira i povećanju sigurnosti. Treći najčešće spominjani razlog je poticanje gospodarskog rasta, a iza njega slijedi otvaranje novih radnih mjesta. Povjerenje u europsku parlamentarnu demokraciju na zavidnoj je razini. 42% ispitanika ima pozitivnu predodžbu o Europskom parlamentu, što je dosad najviši zabilježeni rezultat. Istraživanje je pokazalo i da je glasanje na europskim izborima postala demokratska navika mnogih građana. Na pitanje zašto su glasali, gotovo polovina njih odgovorila je da to uvijek čine, dok je 40% izjavilo da je to njihova građanska dužnost. Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz svih 27 država članica provela je agencija Verian u lipnju i srpnju 2024. za Europski parlament. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radiju.
2: Każdego roku 8 marca na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dzień, w którym upamiętniamy walkę o równość kobiet i mężczyzn i świętujemy to, jak daleko zaszliśmy. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy ruchy robotnicze domagały się zmian. Europa była w samym centrum wydarzeń. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty przedstawimy punkty zwrotne w walce o równość płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet ma swoje korzenie w ruchach robotniczych, które zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się od aktywistek. W Stanach Zjednoczonych pracownice przemysłu odzieżowego domagały się lepszego wynagrodzenia, krótszych godzin pracy i prawa do głosowania. W 1908 roku 15 tysięcy demonstrantek wyszło na ulice Nowego Jorku. Rok później odbył się pierwszy Krajowy Dzień Kobiet, ale to dopiero w Europie pomysł obchodów tego dnia naprawdę się przyjął. W 1910 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistek w Kopenhadze niemiecka działaczka Klara Zetkin odważnie zaproponowała, by ustanowić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jego obchody miałyby się odbywać co roku w każdym kraju. Cel? Zjednoczyć kobiety z różnych państw w walce o prawa wyborcze, równe wynagrodzenie i sprawiedliwe warunki pracy. Jej propozycję przyjęto bez wahania. Pierwszy oficjalny Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się rok później, w 1911 roku, w kilku krajach europejskich, między innymi w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Ponad milion kobiet i mężczyzn wyszło na ulice, by walczyć o prawa wyborcze i pracownicze kobiet. W 1917 roku nastąpił prawdziwy przełom. 8 marca pracownice z Petersburga zwolniły się z pracy. Ich postulaty były proste. Domagały się chleba i pokoju. Protestowały przeciwko wojnie, głodowi i uciskowi politycznemu. W ciągu kilku dni ich działania zapoczątkowały rewolucję rosyjską. Jeszcze w tym samym roku Rosjanki uzyskały prawo do głosowania. Wydarzenie to przypieczętowało 8 marca jako oficjalną datę Międzynarodowego Dnia Kobiet, choć Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ten dzień dopiero w 1977 roku. Po II wojnie światowej dążenie do równości było wpisane w DNA nowej Europy. Już w 1957 roku w Traktacie Rzymskim, dokumencie założycielskim Unii Europejskiej, zapisano zasadę równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie jest więc z nami od samego początku. Przez dziesięciolecia Unia przyjmowała strategie polityczne dotyczące równości płci w kwestii zatrudnienia i urlopu rodzicielskiego, a także walczyła z przemocą ze względu na płeć. Jednak nie zawsze była to prosta droga. Kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, a przemoc ze względu na płeć wciąż dotyka zbyt wielu osób. W ostatnich latach Parlament Europejski odegrał kluczową rolę w kształtowaniu unijnego programu na rzecz równouprawnienia płci. W 2023 roku Unia podjęła ważny krok i przyjęła wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Firmy będą teraz musiały wykazywać, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Parlament jest również liderem w walce z przemocą ze względu na płeć. Przez lata posłowie apelowali, aby Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej, przełomowego traktatu, który miał położyć kres przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku, choć kilka państw Unii nie ratyfikowało jej indywidualnie. Rok 2024 zapisał się w historii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli przepisy ukierunkowane na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. To duży krok naprzód. Niedawno, w listopadzie 2025 roku, posłowie wysłali jasny komunikat do Komisji Europejskiej. Czas na nowy, ambitny plan na rzecz równouprawnienia na lata 2026-2030. Parlament zaapelował o bardziej zdecydowane działania przeciwko przemocy ze względu na płeć, lepszy dostęp kobiet do opieki zdrowotnej oraz rzeczywiste postępy w eliminowaniu dysproporcji płacowych między kobietami a mężczyznami. Podkreślił też, że praw kobiet należy chronić, nawet jeśli niektóre kraje sprzeciwiają się równości. Parlament Europejski stara się też zwiększyć reprezentację kobiet w polityce. W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, a jego przewodniczącą została Simone Veil. Wówczas jedynie 16% posłów i posłanek stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta wzrosła do prawie 40%, co czyni go jednym z najbardziej zrównoważonych pod względem płci parlamentów na świecie. Co roku, około 8 marca, Parlament Europejski organizuje specjalne debaty i wydarzenia, aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz równości płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko data, to wezwanie do wzmocnienia równości płci. Walka o prawa kobiet trwa od ponad 100 lat, a Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę, bo bez działania nie ma postępu, a zaangażowanie ludzi ma znaczenie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
3: Être député européen, ce n'est pas seulement prendre part à des débats en session plénière ou voter des propositions législatives. Aujourd'hui, intéressons-nous à un autre aspect de leur travail, le rôle de rapporteur. Lorsque la Commission européenne présente une nouvelle proposition législative au Parlement, le travail législatif débute au sein d'une commission parlementaire. Le choix de la commission compétente dépend du sujet. Par exemple, si la proposition concerne le transport de bétail, c'est la commission chargée de l'agriculture et du développement rural qui se penchera sur le sujet. La commission nomme alors un rapporteur, un chef de projet en quelque sorte, chargé de rédiger le rapport sur la proposition et éventuellement d'y ajouter des amendements, c'est-à-dire des propositions pour supprimer, modifier ou ajouter des éléments au texte initial. Le rapporteur doit tout d'abord se livrer à un important travail préparatoire. Et évidemment, il ne s'en charge pas tout seul. Il échange avec d'autres députés et bénéficie de l'aide de sa commission parlementaire. Il peut également inviter des experts externes ou des experts d'autres institutions de l'Union afin d'avoir un point de vue plus détaillé sur la question. Sa mission est d'établir le rapport le plus complet et précis possible en tenant compte de toutes les implications et conséquences éventuelles, de la moindre interprétation, du moindre détail. Son rôle est donc essentiel. Un projet de rapport peut être discuté, modifié et réécrit plusieurs fois avant d'être finalement adopté par la commission parlementaire compétente puis présenté en plénière par le rapporteur. Le rapport comporte alors un exposé des motifs, une proposition de résolution législative et des amendements qui feront l'objet d'un vote. Évidemment, tous les rapports ne passent pas les votes. Certains sont rejetés. Mais lorsqu'un rapport est adopté, c'est la consécration pour son rapporteur. Vous vous demandez certainement comment sont désignés les députés pour cette mission délicate. Eh bien, le choix dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, d'accord entre les groupes politiques qui parfois, dans de très rares cas, peuvent aboutir à la nomination de deux co-rapporteurs sur un même dossier, comme ce fut le cas pour le rapport sur l'intelligence artificielle. Ensuite, les groupes politiques ont mis en place un système de points permettant de se répartir les rapports législatifs. Chaque groupe dispose d'un certain nombre de points en fonction de sa taille et lance des enchères sur un rapport. Évidemment, la compétence et l'intérêt du député pour le sujet entrent également en ligne de compte. Dernière subtilité, parfois il existe d'autres types de rapporteurs. Lorsque la commission désire entendre l'avis d'une autre commission, ou lorsqu'une autre commission désire donner son avis au sujet du rapport de la commission initialement saisie, elles peuvent demander au président du Parlement qu'une commission soit désignée comme compétente au fond et que l'autre soit saisie pour avis. Cette seconde commission a alors la possibilité de nommer un rapporteur pour avis. Reprenons notre exemple de la proposition concernant le transport de bétail pour clarifier tout cela. La commission compétente au fond serait donc la commission chargée de l'agriculture et du développement rural, mais on pourrait par exemple imaginer que la commission des transports et du tourisme pourrait être saisie pour avis. Elle aurait alors à ce moment-là la possibilité de nommer son propre rapporteur. Ce fut notamment le cas pour le rapport sur l'intelligence artificielle qui a eu droit à 3 rapporteurs pour avis de 3 commissions parlementaires différentes. En tout, ce ne sont donc pas moins de 5 rapporteurs qui ont joué un rôle dans ce rapport, adopté en plénière au Parlement en mars 2024. Enfin, il existe une dernière catégorie de rapporteurs. Pour suivre l'avancement d'un rapport, les groupes politiques peuvent également désigner

tym odcinku podcastu wyjaśniamy unijny żargon, przyjrzymy się jednemu z fundamentów Unii Europejskiej – traktatom unijnym. Opowiemy, czym one są i dlaczego mają tak duże znaczenie. Traktaty unijne to prawnie wiążące umowy między wszystkimi państwami Unii Europejskiej. Określono w nich zasady rządzące Unią. To, jak działa, co może robić, a czego nie, oraz jak podejmuje się w niej decyzje. Kiedy państwo podpisuje i ratyfikuje traktat unijny, zgadza się na przestrzeganie zapisanych w nim zasad. Te zasady to na przykład poszanowanie prawa unijnego, kooperacja z innymi państwami Unii i współpraca we wspólnych instytucjach, takich jak Parlament Europejski. Obowiązki zapisane w traktatach są wiążące. Oznacza to, że kraje muszą ich przestrzegać. Na kształt Unii wpływają również niewiążące teksty, takie jak deklaracje i wytyczne polityczne. Wyznaczają one kierunek przyszłych działań, ale sądy Unii nie mogą egzekwować ich przestrzegania. Historia Unii Europejskiej to historia państw, które po ustaniu walk postanowiły wspólnie budować pokój i dobrobyt. Wszystko zaczęło się w latach 50., niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Pomysł był genialny w swojej prostocie. Opierał się na założeniu, że kraje, które współpracują gospodarczo, rzadziej ze sobą walczą. Pierwszym ważnym traktatem był Traktat Rzymski z 1957 roku. Ustanowiono nim Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która zacieśniała więzi gospodarcze między państwami europejskimi i usuwała bariery w handlu. Tak powstał wspólny rynek, na którym towary, ludzie, usługi i pieniądze mogły się swobodnie przemieszczać. Nie był to jeszcze początek Unii Europejskiej, jaką znamy, ale położono wtedy pod nią fundamenty. Przenieśmy się do 1992 roku. To był przełomowy moment. Przyjęto wówczas traktat z Maastricht, znany również jako Traktat o Unii Europejskiej. To wtedy oficjalnie narodziła się Unia. Nie chodziło już tylko o gospodarkę. W życie weszła także Unia Polityczna. Ponadto traktat z Maastricht przygotował grunt pod wspólną walutę, euro, i wprowadził koncepcję obywatelstwa Unii Europejskiej. Ludzie przestali być obywatelami tylko własnego kraju. Zyskali też obywatelstwo Unii Europejskiej, a wraz z nim prawo do mieszkania, pracy i głosowania w innych państwach członkowskich. W kolejnych latach Unia nadal się rozwijała i dostosowywała do zmieniającego się świata. Podpisany w 1997 roku traktat z Amsterdamu wprowadził zmiany, które usprawniły funkcjonowanie Unii i przygotowały ją na rozszerzenie. Przyznał również większe uprawnienia Parlamentowi Europejskiemu. Dzięki temu Unia stała się bardziej demokratyczna, a obywatele mogli ją łatwiej rozliczać. W 2007 roku podpisano Traktat Lizboński. To ostatnia reforma Unii Europejskiej. Traktat Lizboński usprawnił proces decyzyjny, wzmocnił pozycję Parlamentu Europejskiego i Parlamentów Narodowych oraz zwiększył przejrzystość Unii. Na jego mocy powołano stałego przewodniczącego Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych. Innymi słowy, traktat wzmocnił przywództwo Unii na arenie światowej. Parlament Europejski nie redaguje traktatów, ale znacząco wpływa na ich kształt. Daje głos obywatelom Unii i zatwierdza wiele zmian wprowadzanych traktatami. Z biegiem lat traktaty dawały Parlamentowi Europejskiemu coraz większe uprawnienia dotyczące stanowienia prawa, podejmowania decyzji w sprawie budżetu Unii oraz wyboru kierownictwa Komisji Europejskiej. Parlament jest również zaangażowany we wszelkie zmiany traktatów. Co prawda to rządy negocjują zmiany, ale konsultują się przy tym z parlamentem, który musi wydać opinię. Podsumowując, traktaty są podstawą wszelkich działań Unii. To wiążące umowy, które decydują o kształcie Unii. Dotyczą handlu i wspólnej waluty, polityki klimatycznej, zasad demokratycznych i wielu innych kwestii. Traktaty nie są jednak dane raz na zawsze. Wraz z rozwojem Unii zmieniają się również one. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.